Hola, au Bepi, contenti hamutuko imi, iha Radio Liberdadi, 95.8 MHz. Liberdadi iha anin, Liberdadi iha moris.